kaj boljšega, delat ne znal. Full cool, žur, špan, fans in mislim, too much. Mi smo full.